0: Kapela u zvonku hrá, tancovačka pri rybníku, mama ju nepustila.
1: Toto je najhoršia pesnička, akú som počul. Prepáčte. Mama ju nepustila.
2: Ja ti to zaspievam takto. Ritataj, raratataj, ritataj, raratataj, ritataj, raratataj.

0: Kde kapela u zvonku hrá, tancovačka pri rybníku, mama ju nepustila.
1: Toto je najhoršia pesnička, akú som počul. Prepáčte. Mama ju nepustila.
2: Ja ti to zaspievam takto. Ritataj, rara, tataj, ritataj, rara, tataj, ritataj, rara, rara.